oliwy stakło, żabą sred pustynię, zator z letnich wrata, krew se prawą zmiluje, znikar praznik pletny, ustające predaje, krowi sztaby skudzi.